jak on, ten slon. Pamatuju pra kozy, pra vosy, pra štrosy, pra moly, pra voly, pra prase, a nebo zase pra kapry, pra štiky, pra kachny do paštiky, pra ovce od pra ovce.